0: Radio Xaver.
1: Až moje rybu zdusí ráno, v bludišti vrásek zabloudím, v mramoru.